0: Jestem tu, gdzie jestem, nie wiem, co jest. Zabawa na obywateli.
1: Dobra, łapaska.
0: Kawa i runa.
1: Nie wiem, jak jest bus.
0: Hej, dalej, oddaj.
1: Nie, bo
0: Basta!
1: Obrągi zalała gitarę, bo co? Nie, to jest, bo

0: angelus na fana
1: wana monso amen
0: mama nkosebro kwapta maria
1: o wetri mese na monso ekene maria jupta na kwesu seba merengi leden god neti bonine odia den god na fa jesu maria da sonne ke chobe den dia yo
0: kata mama edo do wan nkosebro.